česa je lepota stkana, da tvoj obraz je podoba, da dom ni le ulica poznana.